0: Proszę pani, pani tutaj nie może stać. To jest parking dla niepełnosprawnych.
1: Was?
0: Verboten. Verboten.
1: Ich fahr weg, I go.
0: Nein, nein.
1: I go.
0: Nie, nicht I go away. Ist verboten.
1: Ey.

Pani, z verboten. Pani tutaj nie ma prawa stać. No pani, no tutaj jest rynek, tutaj są ludzie, no co ja zrobię? Nie wolno. No dobra, no. Widzi pani, nic się nie stało, okej? Okay? Nic się nie stało. Pani. Pani po prostu odjedzie, dobrze? Okej, okay, wszystko będzie dobrze.